gahu oi mondo viton we mende je fiene o ironda kwe ton bo soju beze itoto khwe lo kwen le vine gato mera kho kawa khwe nwe wa daye me tile mi mi mama.